życia na ulicy. Widziałem tyle chorych rzeczy, że dzisiaj już mi nic nie zdziwi nic. Spróbowałem zakazanych owoców, nawet nie byłem tego świadom, że było to wołanie o pomoc.